Odkryjte swoje nowy dom we wtora fazę na zieliśtym kompleks Symetria. Miasto zapomnę, ceny nie aktywen żywot w Gracofie. Rozpolożen na perfektną lokację. Zgledka kamwitu i grada. W blizu 100 metrów stancja Business Park. W Symetria mladost może da se nasłodite na prostorni apartamenti. Parkowa sreda od 9 dekara. Decki plusztatki, aleja zabiegane, street fitness, koczeszki park i zoni za oddych. Svržete se s nas na telefon 0885633644 или ни посетете на symetriamladost.bg.